0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Opublikowano kolejne dokumenty synodalnych grup studyjnych. Dotyczą wyboru biskupów oraz podejścia do kontrowersyjnych kwestii. Sanktuarium w Pompejach przygotowuje się na przyjęcie papieża. Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, będzie tam pielgrzymował w pierwszą rocznicę pontyfikatu. Do Chicago sprowadzono relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Wybór biskupa powinien być momentem autentycznego rozeznania wspólnoty chrześcijańskiej, podkreślono w opublikowanym dziś kolejnym dokumencie Sekretariatu Generalnego Synodu. Przedstawiono w nim pierwszą część raportu grupy studyjnej nr 7 dotyczącego kryteriów doboru kandydatów do posługi biskupiej oraz raport grupy nr 9 o rozeznawaniu kwestii doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych.
2: Jak podkreślił sekretarz generalny synodu kardynał Mario Grech, oba raporty dotykają samego serca życia Kościoła. Pierwszy przypomina, że nie ma pasterza bez owczarni, ani owczarni bez pasterza, wskazując na wybór biskupa jako akt wspólnotowego rozeznania. Drugi przedstawia konkretne narzędzia do podejmowania najtrudniejszych kwestii bez uciekania od ich złożoności.
1: Pompeje przygotowują się na przyjęcie Leona XIV. Papież będzie modlił się w tamtejszym sanktuarium maryjnym w przyszły piątek. Jak mówi Radiu Watykańskiemu miejscowy arcybiskup, Ojciec Święty wskaże też na znaczenie założyciela sanktuarium Bartłomieja Longo. To ważny wzór dla współczesnego, pogrążonego w ciemności świata, mówi arcybiskup Tommaso Caputo.
3: Przede wszystkim należy pamiętać, że to właśnie Leon XIV kanonizował świętego Bartłomieja Longo. Jest on czczony przez miliony pielgrzymów, którzy co roku przybywają do sanktuarium również z zagranicy. Kanonizacja jeszcze bardziej wypromowała tę postać wśród wiernych na całym świecie, w Polsce, w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, a także w Indiach. Święty Bartłomiej jest przykładem nawróconego, który w młodości oddalił się od autentycznego życia w wierze. Jest też wzorem dla wszystkich ludzi naszych czasów, ponieważ jego życie pokazuje, że nikt nie może być wykluczony z miłości Boga, a dzięki jego przykładowi pielgrzymi wiedzą, że nie ma grzechu ani ciemności, które mogłyby przeszkodzić w powrocie do Boga.
1: Arcybiskup Caputo podkreśla, że Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, przywiązuje wielką wagę do sanktuarium w Pompejach. Jego misją jest propagowanie modlitwy różańcowej. Polonia w Stanach Zjednoczonych aktywnie uczestniczy w szerzeniu wiedzy na temat Polaków, którzy podczas II wojny światowej, ryzykując własnym życiem, ratowali przed zagładą Żydów. Do polonijnej parafii świętego Franciszka Borgiasza w Chicago sprowadzone zostały relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, mówi postulator ich procesu kanonizacyjnego, ksiądz Witold Burda.
4: Relikwie przekazał ich kustosz, ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Relikwie zostały ułożone w relikwiarzu ufundowanym przez marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla.
1: Po uroczystości miała miejsce projekcja filmu Ulmowie błogosławiona wina.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję audiencji generalnej Ojca Świętego Leona XIV, która już za chwilę będzie mieć miejsce na placu Świętego Piotra w Watykanie. Ojciec Święty od kilku minut objeżdża plac, pozdrawiając zgromadzonych pielgrzymów, błogosławiąc tym wszystkim, którzy przybyli dziś na plac, aby wysłuchać Jego słowa, wysłuchać Jego katechezy, spotkać się z Nim i właśnie, by przyjąć Jego błogosławieństwo. W ubiegłą środę Leon XIV po dwutygodniowej przerwie związanej z podróżą apostolską do Afryki, którą odbył od 13 do 23 kwietnia, papież wznowił katechezy, wznowił audiencje generalne i mówił wówczas właśnie o swojej niedawnej podróży do Afryki. Natomiast cykl katechez, które Leon XIV rozpoczął po zakończeniu roku jubileuszowego, dotyczy dokumentów Soboru Watykańskiego II, ostatniego Soboru Powszechnego Kościoła, który obradował w czterech sesjach od 1962 do 1965 roku, a jego owocem jest 16 dokumentów, 4 konstytucje, 9 dekretów i 3 deklaracje. I to od omawiania soborowych konstytucji Leon XIV rozpoczął cykl katechez, pochylając się najpierw nad konstytucją o objawieniu Bożym, Dei Verbum, a następnie nad konstytucją dogmatyczną o Kościele Lumen Gentium, której papież poświęcił dotychczas 7 katechez, podejmując refleksję nad pierwszymi 6 z 8 rozdziałów konstytucji. Te rozdziały, o których mówił już Leon XIV w swoich katechezach, to misterium Kościoła, lud Boży, o hierarchicznym ustroju Kościoła, w szczególności o episkopacie, świeccy i 5 rozdział, powszechne powołanie do świętości w Kościele, i 6 dotyczący zakonników. I w swojej ostatniej katechezie, dokładnie 4 tygodnie temu, w ostatniej katechezie dotyczącej konstytucji o Kościele Lumen Gentium, Leon XIV pochylał się właśnie nad 5 i 6 jej rozdziałem. Mówił o tym, że cały rozdział 5 konstytucja poświęca powszechnemu powołaniu do świętości wszystkich wiernych. Ojciec Święty przypominał, że to powołanie do świętości nie jest przywilejem nielicznych, ale darem zobowiązującym każdego ochrzczonego do dążenia do doskonałej miłości. Leon XIV mówił także, że Chrystus sam uświęca swój Kościół w sakramentach, a w kontekście świętości, do której powołani są wszyscy ochrzczeni, Ojciec Święty przypominał, że ważną rolę odgrywa życie konsekrowane, o którym konstytucja mówi w rozdziale 6. Poprzez rady ewangeliczne, czyli ubóstwo, czystość i posłuszeństwo, życie konsekrowane jest profetycznym znakiem Królestwa Bożego. Rady te wyrażają pełne uczestnictwo w życiu Chrystusa, aż po cierpienie i krzyż, które w życiu chrześcijan stają się drogą do świętości. O tym mówił Leon XIV w swojej ostatniej katechezie, 4 tygodnie temu, ostatniej katechezie dotyczącej konstytucji dogmatycznej o kościele Lumen Gentium, a już jutro, 7 maja, będziemy wspominać pierwszą rocznicę rozpoczęcia konklawe, które doprowadziło do wyboru kardynała Roberta Francisa Prevosta na papieża. Ta rocznica wyboru to oczywiście dzień 8 maja i na ten dzień przewidziana jest podróż Ojca Świętego Leona XIV do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach oraz w drugiej części dnia do Neapolu. To właśnie tam we włoskim regionie Kampania Leon XIV świętować będzie wraz z wiernymi pierwszą rocznicę swojego wyboru na stolicę Piotrową. A teraz już znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym rozpocznie się audiencja generalna. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami i z Duchem Twoim. A teraz, jak zawsze, wysłuchamy fragmentu Pisma Świętego przewidzianego na dzisiejszą audiencję. Dziś jest to 9 i 10 werset 7 rozdziału Księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostoła. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. Ten fragment Apokalipsy zostanie teraz odczytany w różnych językach, na początku w języku francuskim.
1: Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Il se tenait debout devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robes blanches avec des palmes à la main. Et il s'écriait d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Parole du Seigneur.

0: A reading from the book of Revelation. After this I looked, and there was a great multitude that no one could count, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, robed in white, with palm branches in their hands. They cried out in a loud voice, saying, "Salvation belongs to our God who is seated on the throne and to the Lamb." The word of the Lord.
1: Lesung aus der geheimen Offenbarung des Johannes. Danach sah ich und siehe, eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen. Niemand konnte sie zählen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, gekleidet in weiße Gewänder und trugen Palmzweige in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: "Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm." Wort des lebendigen Gottes.
2: Lectura del libro del Apocalipsis. Después de esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con...
3: W różnych językach odczytywany jest teraz fragment Apokalipsy Świętego Jana, przeznaczony na dzisiejszą audiencję, a uczestniczą w niej dziś także pielgrzymi z Polski, wśród nich parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Baryczce, uczniowie i ministranci Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętego Stanisława Kostki w Poznaniu wraz z opiekunami, rodzicami i księdzem dyrektorem. Obecni są polscy misjonarze Fidei Donum posługujący w Zambii, a także kapłani diecezji gliwickiej obchodzący piątą rocznicę święceń prezbiteratu wraz z biskupem gliwickim Sławomirem Oderem.
4: 身穿白衣，手持棕榈枝，大声呼喊说：“救恩来自那坐在宝座上的我们的天主，并来自羔羊。”以上是天主的圣训。

0: Leitura do livro do Apocalipse de São João. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Palavra do Senhor.
1: Qira'atun min sifr ru'ya Yohanna. Ra'aytu ba'da dhalika jama'an kathiran la yastati'u ahad an yuhsiyah min kulli ummatin wa qabila wa sha'bin wa lisan. وكانوا قائمين أمام العرش وأمام الحمل لابسين حللا بيضاء بأيديهم سعف النخل وهم يصيحون بأعلى أصواتهم فيقولون الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل كلام الرب.
2: Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. Oto Słowo Boże.
3: A już teraz rozpoczyna się katecheza, którą wygłosi Ojciec Święty Leon XIV. Bracia i siostry, dzień dobry i witajcie.
4: Soffermandoci oggi su una parte del capitolo 7 della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa.
3: Zatrzymując się dzisiaj nad fragmentem rozdziału 7 Soborowej Konstytucji o Kościele, rozważmy jedną z jego kluczowych cech, jaką jest wymiar eschatologiczny. Kościół bowiem pielgrzymuje przez tę ziemską historię, zawsze zmierzając ku ostatecznemu celowi, jakim jest Ojczyzna Niebieska. Jest to wymiar zasadniczy, który jednak często pomijamy lub pomniejszamy, ponieważ zbytnio skupiamy się na tym, co jest bezpośrednio widoczne, oraz na bardziej konkretnych dynamikach życia wspólnoty chrześcijańskiej. Kościół jest ludem Bożym pielgrzymującym w dziejach, a celem wszystkich jego działań jest Królestwo Boże. Jezus zapoczątkował Kościół właśnie poprzez głoszenie tego Królestwa Miłości, Sprawiedliwości i Pokoju. Jesteśmy zatem wezwani do rozważenia wspólnotowego i kosmicznego wymiaru zbawienia w Chrystusie oraz do skierowania wzroku ku temu ostatecznemu horyzontowi, aby wszystko mierzyć i oceniać w tej perspektywie. Kościół żyje w dziejach, służąc przychodzeniu Królestwa Bożego na świat. Głosi on wszystkim i zawsze słowa tej obietnicy. Otrzymuje jej zadatek w celebrowaniu sakramentów, zwłaszcza Eucharystii. Realizuje i doświadcza jej logiki w relacjach miłości i służby. Ponadto Kościół wie, że jest miejscem i środkiem, w którym zjednoczenie z Chrystusem realizuje się mocniej, uznając jednocześnie, że zbawienie może być dane przez Boga w Duchu Świętym, również poza jego widzialnymi granicami. W tym względzie Konstytucja Lumen Gentium zawiera ważne stwierdzenie. Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, to znaczy znakiem i narzędziem tej pełni życia i pokoju obiecanej przez Boga. Oznacza to, że Kościół nie utożsamia się całkowicie z Królestwem Bożym, ale jest jego zalążkiem i początkiem, ponieważ wypełnienie zostanie dane ludzkości i wszechświatu dopiero na końcu czasów. Wierzący w Chrystusa kroczą zatem przez tę ziemską historię naznaczoną dojrzewaniem dobra, ale także niesprawiedliwościami i cierpieniami, nie ulegając ani złudzeniom, ani rozpaczy. Żyją oni ukierunkowani obietnicą otrzymaną od Tego, który czyni wszystko nowe. Dlatego Kościół realizuje swoją misję pomiędzy już początku Królestwa Bożego w Jezusie, a jeszcze nie spełnienia obiecanego i oczekiwanego. Jako strażnik nadziei, która oświeca wędrówkę, Kościół jest również obdarzony misją wypowiadania jasnych słów, aby odrzucać wszystko, co uśmierca życie i uniemożliwia jego rozwój, oraz opowiadać się po stronie ubogich, wyzyskiwanych, ofiar przemocy i wojny oraz wszystkich cierpiących na ciele i na duchu.
4: La Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante sulla terra, che proprio a partire dalla promessa finale
3: Będąc znakiem i sakramentem Królestwa, Kościół jest ludem Bożym pielgrzymującym na ziemi, który wychodząc właśnie od ostatecznej obietnicy, na podstawie Ewangelii odczytuje i interpretuje dynamikę dziejów, demaskując zło we wszystkich jego formach i głosząc słowami i czynami zbawienie, które Chrystus pragnie urzeczywistnić dla całej ludzkości oraz Jego Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Kościół nie głosi zatem samego siebie, wręcz przeciwnie. W nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie. W tej perspektywie Kościół jest wezwany do pokornego uznania ludzkiej kruchości i przemijalności swoich instytucji, które choć służą Królestwu Bożemu, posiadają przemijającą postać tego świata. Żadna z instytucji kościelnych nie może być absolutyzowana, lecz przeciwnie, ponieważ istnieją one w dziejach i w czasie, są wezwane do ciągłego nawracania, do odnawiania form i reformowania struktur, do ciągłego odradzania relacji tak, aby mogły naprawdę odpowiadać swojej misji.
4: Deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione.
3: W perspektywie Królestwa Bożego należy również rozumieć relację między chrześcijanami, którzy dziś wypełniają swoją misję, a tymi, którzy już zakończyli swoje ziemskie życie i znajdują się w stanie oczyszczenia lub zażywają chwały. Lumen Gentium stwierdza bowiem, że wszyscy chrześcijanie zrastają się w jeden Kościół, oraz że istnieje komunia i współuczestnictwo w dobrach duchowych, oparta na jedności wszystkich wierzących z Chrystusem, na braterskiej trosce, fraterna sollicitudo, między Kościołem ziemskim a Kościołem niebiańskim. Jest nim owo obcowanie świętych, consortium cum sanctis, którego doświadcza się w szczególności w liturgii, modląc się za zmarłych i podążając śladami tych, którzy już żyli jako uczniowie Jezusa, my również otrzymujemy wsparcie w naszej wędrówce i umacniamy oddawanie czci Bogu. Naznaczeni jednym duchem i zjednoczeni w jednej liturgii wraz z tymi, którzy poprzedzili nas w wierze, wielbimy i oddajemy chwałę Trójcy Przenajświętszej. Jesteśmy wdzięczni Ojcom Soborowym za przypomnienie nam o tym tak ważnym i tak pięknym wymiarze bycia chrześcijanami. Starajmy się pielęgnować go w naszym życiu. Zakończyła się katecheza Ojca Świętego Leona XIV, w której pochylił się dziś nad siódmym rozdziałem Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium dotyczącym wymiaru eschatologicznego Kościoła. A teraz skrót papieskiej katechezy zostanie odczytany w różnych językach, na początku w języku francuskim.
5: Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous méditons aujourd'hui sur la dimension eschatologique de l'Église dans le chapitre 7 de la Constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II. L'Église chemine dans l'histoire, toujours tournée vers son but ultime, qui est la patrie céleste. Elle est le lieu et le moyen par lesquels l'union avec le Christ s'opère de manière plus étroite. L'Église est le sacrement universel du salut, c'est-à-dire le signe et l'instrument de cette plénitude de vie et de paix promise par Dieu, dont l'accomplissement ne sera donné à l'humanité et au cosmos qu'à la fin des temps. Il faut également souligner la relation entre les chrétiens accomplissant aujourd'hui leur mission et ceux qui ont déjà achevé leur existence terrestre et se trouvent dans un état de purification ou de béatitude. Tous forment une seule Église, une fraterna solicitudo entre l'Église terrestre et l'Église céleste. Nous sommes reconnaissants au Père conciliaire de nous avoir rappelé cette dimension si importante et si belle de la vie chrétienne. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française.
4: Saluto cordialmente le persone di lingua francese.
3: Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów francuskojęzycznych, zwłaszcza parafie i szkoły z Francji, a także pielgrzymów, którzy przybyli ze Szwajcarii, z Belgii i z Kamerunu. Bracia i siostry, niech ten okres wielkanocny rozpali w nas nadzieję, abyśmy nie popadali w rozpacz w obliczu niesprawiedliwości i cierpienia spowodowanego przemocą. Kierujmy się obietnicą Królestwa Bożego, którą ofiaruje nam Zmartwychwstały. Niech Bóg wam błogosławi.
5: Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les paroisses et les instituts scolaires de France, ainsi que les pèlerins venus de Suisse, de Belgique et du Cameroun. Frères et sœurs, puisse ce temps pascal raviver notre espérance pour que nous ne sombrions pas dans le désespoir face aux injustices et aux souffrances causées par les violences. Laissons-nous guider par la promesse du royaume de Dieu que nous offre le ressuscité. Que Dieu vous bénisse.

0: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية.
1: Skrót katechezy zostanie teraz odczytany w języku arabskim.
0: وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور العقائدي نور الأمم وموضوعه الكنيسة، وتوقف عند الفصل السابع منها الذي يتكلم عن الكنيسة الحاجة والسائرة في التاريخ نحو الوطن السماوي ملكوت الله. فهدف الكنيسة هو تحقيق هذا الملكوت القائم على المحبة والعدل والسلام، وذلك بإعلان الوعد الإلهي والاحتفال بالأسرار المقدسة وتجسيد المحبة والخدمة مع الاعتراف بأن الخلاص يمكن أن يعطيه الله بالروح القدس حتى خارج حدودها المرئية. الكنيسة هي سر الخلاص الشامل، أي العلامة والأداة لملء الحياة والسلام الذي وعد به الله. لكنها تعلم أن الكمال لن يمنح للبشرية إلا في الأزمنة الأخيرة، وهي لا تبشر بنفسها بل بالمسيح، وهي متواضعة تعترف بضعف مؤسساتها وتدعو إلى التوبة باستمرار. وهناك وحدة وشركة بين الكنيسة الأرضية والكنيسة السماوية، حيث تقوي الصلاة والليتورجية الرجاء المشترك في مسيرتنا نحو الله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba.
1: Pozdrawiam wiernych mówiących po arabsku. W tym miesiącu poświęconym Matce Bożej zapraszam Was do odmawiania Różańca Świętego i medytacji z Maryją nad życiem Chrystusa. Niech Pan Wam błogosławi i zawsze Was strzeże od wszelkiego zła.
0: أدعوكم إلى تتلو المسبحة الوردية المقدسة وتتأملوا مع مريم في حياة المسيح. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
1: A teraz wysłuchamy skrótu katechezy w języku polskim.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Rozdział 7 Konstytucji Lumen Gentium mówi o wymiarze eschatologicznym Kościoła, który podąża przez ziemską historię, zmierzając ku Ojczyźnie Niebiańskiej. Jest powszechnym sakramentem zbawienia, miejscem i środkiem zjednoczenia z Chrystusem, zalążkiem i początkiem Królestwa Bożego, którego pełnia zostanie objawiona na końcu czasów. Na podstawie Ewangelii Kościół interpretuje dynamikę historii, potępiając zło oraz głosząc zbawienie w Chrystusie. Jest też wezwany do uznania ludzkiej kruchości i przemijalności swoich instytucji, do ciągłego nawracania oraz reformy swoich struktur. zjednoczony w jednej liturgii z tymi, którzy poprzedzili nas w wierze, oddaję chwałę Trójcy Przenajświętszej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polaki. Nei primi giorni di maggio vi affidate alla speciale protezione della Beata Vergine Maria, Regina della Polonia, e di San Stanislao, Vescovo e Martire, ritenuto il patrono dell'ordine morale della vostra patria. Per loro intercessione supplicate il dono dell'unità e del rispetto dei valori cristiani nel vostro popolo. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich orędownictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e
1: nakoniec, pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero. Ojciec Święty skieruje swoje pozdrowienie do pielgrzymów w języku włoskim.
0: La preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: Serdecznie witam pielgrzymów włoskojęzycznych.
2: In particolare saluto i fedeli di
1: Praia. W szczególności pozdrawiam wiernych z miejscowości Praia Amare.
2: Con il vescovo Monsignor Stefano Rego.
1: Z księdzem biskupem Stefano Rego. Wiernych z miejscowości Aversa z biskupem Angelo Spinillo oraz wiernych z miejscowości Monte Lupone. Moje myśli kieruję ku młodzieżom.

wzbudza w was Duch Święty. Wszystkim udzielam mojego błogosławieństwa. A teraz wspólnie z Ojcem Świętym pomodlimy się słowami modlitwy Ojcze Nasz.

Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławieństwem zakończyła się audiencja generalna Ojca Świętego Leona XIV. W swojej dzisiejszej katechezie papież kontynuował refleksję nad konstytucją dogmatyczną o Kościele, konstytucją Soboru Watykańskiego II, Lumen Gentium, szczególnie nad jej 7 rozdziałem, który mówi o eschatologicznym charakterze Kościoła pielgrzymującego i jego związku z Kościołem w niebie. Leon XIV przypominał, że tu na ziemi Kościół jest pielgrzymem i nie może zapominać o tym, że celem tej pielgrzymki jest niebieska Ojczyzna. W tej wędrówce, mówił papież Leon, Kościół pielgrzymujący otrzymuje wsparcie od tych wszystkich, którzy poprzedzili go na drodze życia jako uczniowie Chrystusa. A jeszcze dziś o godzinie 17 w auli Pawła VI w Watykanie będzie mieć miejsce uroczystość złożenia przysięgi przez nowych członków Gwardii Szwajcarskiej. W tym wydarzeniu uczestniczyć będzie Ojciec Święty Leon XIV i zachęcamy, by śledzić je na antenie Radia Watykańskiego Vatican News. A dzisiejszą transmisję audiencji generalnej Leona XIV prowadził dla Państwa ksiądz Jakub Ostrożański, rogacjonista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kościół nie może się zamknąć w tym, co doraźne. Jego horyzontem jest Królestwo Boże, powiedział Leon XIV podczas audiencji ogólnej. Papież wezwał Polaków do modlitwy o jedność i poszanowanie wartości chrześcijańskich. Ojciec Święty pobłogosławił przedstawicieli tygodnika Niedziela, przybyłych do Watykanu z okazji stulecia działalności Pisma. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Kościół nie może się zamknąć w tym, co widzialne i doraźne, przypomniał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Ojciec Święty wskazał na jedno z najważniejszych określeń soborowych – Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, czyli znakiem i narzędziem pełni życia i pokoju obiecanej przez Boga, mówił Ojciec Święty.
2: Jako strażnik nadziei, która oświeca wędrówkę, Kościół jest również obdarzony misją wypowiadania jasnych słów, aby odrzucać wszystko, co uśmierca życie i uniemożliwia jego rozwój, oraz opowiadać się po stronie ubogich, wyzyskiwanych, ofiar przemocy i wojny, oraz wszystkich cierpiących na ciele i na duchu.
1: Będąc znakiem i sakramentem Królestwa, Kościół nie głosi samego siebie, wręcz przeciwnie, w nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie, wskazał papież. Pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej, Leon XIV wezwał ich do jedności oraz poszanowania wartości chrześcijańskich.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich wstawiennictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię.
1: Specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego otrzymali po audiencji ogólnej przedstawiciele katolickiego tygodnika Niedziela, który obchodzi stulecie istnienia. Metropolita Częstochowski, arcybiskup Wacław Depo oraz redaktor naczelny Niedzieli ksiądz Jarosław Grabowski wraz z przedstawicielami redakcji mówili Radiu Watykańskiemu Watykan News o radości ze spotkania z papieżem.
3: Chrystus zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Cieszymy się, że żyje w Kościele i Ojciec Święty jako następca świętego Piotra spotyka się z nami z racji stuletniej rocznicy katolickiego tygodnika Niedziela.
4: Wręczyliśmy Ojcu Świętemu specjalny album przygotowany w języku angielskim właśnie o stuleciu Niedzieli. Poprosiliśmy o błogosławieństwo. Ojciec Święty nam obiecał, że nam też osobiście podpisze ten album. Także wielkie emocje i wielka wdzięczność.
5: Cieszymy się, bo jesteśmy reprezentantami całej redakcji, także jesteśmy tutaj w ich imieniu i cieszymy się, że dotrwaliśmy do stulecia i że możemy w ten sposób świętować razem z Ojcem Świętym.
6: I mamy cichą nadzieję, że następne 100 lat znów tu przyjedziemy, albo wtedy, kiedy Pan Bóg pozwoli.
4: I oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych, cały zespół redakcyjny, wszystkich pracowników Niedzieli, wszystkich naszych czytelników. Prosto z Watykanu, z pozdrowieniami od naszego Ojca Świętego.
3: A jednocześnie zapewniliśmy o stałej modlitwie Ojcu Świętym na Jasnej Górze.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję z uroczystości przysięgi, którą złoży dziś w obecności Ojca Świętego Leona XIV 26 rekrutów Gwardii Szwajcarskiej. Uroczystość ta odbywa się w auli Pawła VI ze względu na warunki atmosferyczne. Przewidziana ona była na dziedzińcu świętego Damazego w Watykanie, ale właśnie ze względu na deszcz, na warunki atmosferyczne została ona przeniesiona do auli Pawła VI. Leon XIV właśnie w tej chwili w towarzystwie prefekta domu papieskiego, księdza arcybiskupa Petara Raicza, przybył do auli Pawła VI, gdzie został przywitany przez dowódcę gwardii, pułkownika Krzysztofa Grafa. Wita się teraz ze zgromadzonymi władzami, przedstawicielami rządu szwajcarskiego. I już za chwilę rozpocznie się dzisiejsza ceremonia, która odbywa się 6 maja nieprzypadkowo, jako że dzień ten związany jest z wydarzeniami roku 1527, kiedy to doszło do brutalnego złupienia Rzymu przez wojska Karola V Habsburga. Te bolesne wydarzenia rozpoczęły się wówczas właśnie 6 maja, kiedy to rankiem tego dnia ze swojej kwatery głównej w klasztorze świętego Onufrego na wzgórzu Janiculum habsburskie wojska przypuściły szturm na okolice Watykanu, a gwardia szwajcarska, która wówczas od 21 lat służyła Ojcu Świętemu, znajdowała się wraz z nielicznymi oddziałami rzymskimi w pobliżu Campo Santo Teutonico. Jest to mały niemiecki cmentarz, który dziś znajduje się w pobliżu Watykanu. Tam stawiła ona desperacki opór. Ranny dowódca Kaspar Röst został 6 maja 1527 roku zamordowany przez hiszpańskie wojska, a spośród 180 Szwajcarów, którzy wówczas należeli do papieskiej gwardii, przeżyło tylko 42, którzy w ostatniej chwili zdołali odeskortować ówczesnego papieża Klemensa VII do jego azylu w zamku świętego Anioła. Wszyscy pozostali polegli, zamordowani razem z innymi uciekinierami na stopniach ołtarza głównego Bazyliki Świętego Piotra. Ocalenie Klemensa VII było wówczas możliwe dzięki tajnemu korytarzowi, który został uprzednio wybudowany przez papieża Aleksandra VI, tajnemu korytarzowi, który nazywany jest Passetto, przejście, łączy on Watykan z zamkiem świętego Anioła. Dzięki temu korytarzowi Ojciec Święty Klemens VII zdołał schronić się właśnie w zamku świętego Anioła, a protestanccy landsknechci wraz z wojskami hiszpańskimi wdarły się do miasta i przez 8 dni dopuszczały się wszelkich form nadużyć, rabunków, a także świętokradztw. Nawet groby papieży, w tym także grób Juliusza II, który w 1506 roku zlecił grupie 150 szwajcarskich najemników swoją osobistą ochroną i tak narodziła się wówczas gwardia szwajcarska. Nawet grób właśnie Juliusza II
został zbezczeszczony w celu kradzieży jego zawartości. Szacuje się, że w tych wydarzeniach maja 1527 roku zginęło około 12 tysięcy osób, a łup wojsk austriacko-hiszpańskich wyniósł 10 milionów dukatów. A teraz już rozpoczyna się uroczyste wejście szwajcarskich gwardzistów do auli Pawła VI.

A uroczystości związane z dzisiejszym złożeniem przysięgi przez grupę 26 rekrutów Gwardii Szwajcarskiej rozpoczęły się już wczoraj po południu o godzinie 17 w kościółku pod wezwanie Matki Bożej. W pobliżu Campo Santo Teutonico, małego niemieckiego cmentarza przylegającego do Watykanu. Tam wczoraj o godzinie 17 miały miejsce uroczyste nieszpory, po których złożony został także wieniec ku pamięci tych wszystkich, którzy 6 maja 1527 roku polegli w obronie Ojca Świętego Klemensa VII. Zaś dziś rano, o godzinie 7:30 w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie, uroczystą mszę świętą w obecności wszystkich członków Gwardii Szwajcarskiej sprawował ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, a punktem centralnym jego homilii były słowa z Ewangelii świętego Jana, z Ewangelii dnia dzisiejszego, w której to Jezus Chrystus mówi: Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kardynał Parolin podkreślał, że te słowa nie są jedynie religijnym sloganem, ale konkretną drogą życia. Mówił, że oderwana od winnego krzewu latorośl usycha i staje się bezużyteczna, zaś zjednoczona z krzewem żyje tym samym sokiem i wydaje owoc, przypominał. Dziś rano gwardzistom ksiądz kardynał Parolin, wskazując, że tylko trwanie w Chrystusie pozwala człowiekowi odnaleźć pełnię życia i prawdziwą radość, szczególnie do młodych rekrutów Gwardii Szwajcarskiej. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kierował wezwania, by słowa Jezusa stały się gwiazdą przewodnią ich służby wobec papieża i Kościoła powszechnego. Kardynał Parolin mówił także o duchowym oczyszczeniu, które dokonuje się przez słuchanie Słowa Bożego. Zaznaczał, że proces ten bywa trudny i bolesny, podobnie jak przycinanie winnej latorośli, jednak prowadzi do wolności i duchowej siły. Przywołując modlitwę świętego Mikołaja z Flue, której słowa brzmią: O mój Panie i mój Boże, uwolnij mnie ode mnie samego, kardynał Parolin podkreślił, że łaska Boża stopniowo uwalnia człowieka od egoizmu i otwiera go na dobro. Włoski purpurat wskazywał także, że centrum życia chrześcijańskiego stanowi wierne trwanie przy Chrystusie, nie z obowiązku, ale z miłości. Trwać w Panu oznacza być Mu wiernym z miłości, a nie z przymusu czy chłodnego obowiązku, mówił kardynał Parolin. I cytując świętego Grzegorza Wielkiego, zachęcał gwardzistów do codziennej medytacji nad Pismem Świętym, ponieważ to właśnie w słowach Boga człowiek uczy się poznawać Jego serce. Kardynał Parolin zapewnił także młodych gwardzistów, że Chrystus nie opuszcza człowieka nawet w najtrudniejszych momentach życia. On jest najwyższym kapitanem, który towarzyszy wam w każdej chwili waszej hojnej i wymagającej służby. Na zakończenie homilii kardynał Parolin mówił o wydawaniu owoców wiary poprzez bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. Latorośl wydaje owoc nie dla siebie samej, lecz dla innych. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I na zakończenie zwrócił się bezpośrednio do nowych gwardzistów, którzy już za chwilę w obecności Ojca Świętego Leona XIV złożą uroczystą przysięgę,
mówiąc im: nie lękajcie się. I jeszcze raz, odwołując się do słów świętego Mikołaja z Flue, mówił: jeśli mam pokorę i wiarę, nie mogę zbłądzić. Kardynał podkreślał, że właśnie pokora i wiara są fundamentem wiernej służby oraz duchowej siły potrzebnej do codziennego wypełniania obowiązków przy następcy świętego Piotra.

komendant gwardii szwajcarskiej, pan pułkownik Christoph Graf, który pełni to stanowisko od 2015 roku. Dokonuje teraz przeglądu wojska, przeglądu armii, a towarzyszy mu ojciec Kolumban Reichlin, szwajcarski benedyktyn, który jest kapelanem papieskiej gwardii szwajcarskiej. Pełni on tę funkcję od 2021 roku. A papieska gwardia szwajcarska uznawana jest za nie tylko najmniejszą, ale także najstarszą armię na świecie, która swoich początków sięga właśnie roku 1506, kiedy to papież Juliusz II zatrudnił grupę szwajcarskich najemników w celu swojej osobistej ochrony oraz ochrony Pałacu Apostolskiego.

0: Santo Padre, è per noi un onore
1: Słowo pozdrowienia skieruje teraz właśnie pułkownik Krzysztof Graf, komendant Gwardii Szwajcarskiej. Ojcze Święty, jest dla nas niezwykłym zaszczytem i wielką radością móc powitać Waszą świątobliwość dziś pośród nas. Twoja obecność na tej uroczystej ceremonii przysięgi stanowi cenny znak uznania i bliskości wobec tych młodych gwardzistów oraz służby pełnionej przez Korpus Gwardii. Z całego serca składamy za to gorące podziękowania. Kieruję również serdeczne pozdrowienia do przedstawicieli i władz obecnych tutaj ze środowisk Kościoła, polityki, społeczeństwa, sił zbrojnych i gospodarki. Pozdrowienia kieruję do przedstawicieli goszczącego kantonu Turgowia, a także do gości Fundacji Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej. Poprzez wasze uczestnictwo nie tylko oddajecie hołd ponad 500-letniej wierności Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej w służbie Ojcu Świętemu, ale także umacniacie cenną więź przyjaźni z naszym korpusem. Szczególne pozdrowienia pragnę dziś skierować do rodzin, naszych nowych gwardzistów. Drodzy rodzice, drodzy bracia i siostry, to wy ukształtowaliście tych młodych mężczyzn i towarzyszyliście im w chwili, gdy zdecydowali się wyruszyć, aby podjąć tutaj, w sercu Kościoła, swoją służbę. Bez waszego wsparcia ta droga nie byłaby możliwa. Pragnę również powitać rodziny czynnych gwardzistów, naszych szanownych byłych gwardzistów, którzy pozostają związani z Gwardią Szwajcarską przez całe życie, a także wszystkich przyjaciół naszego korpusu. Misja Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej jest w pełni ukierunkowana na służbę. Przysięgam służyć wiernie, lojalnie i honorowo. Drodzy gwardziści, rozpoczęliście już swoją służbę, a wypowiadając dziś przysięgę, potwierdzacie swoją gotowość do przeżywania tego zobowiązania w sposób świadomy i wiążący. Wiele zawodów i liczne funkcje zawierają w sobie pojęcie służby, na przykład w polityce, w kościele czy w sferze społecznej. Czy jednak nie jest tak, że to wyrażenie bywa czasem sprowadzane do pustej formuły? W naszym społeczeństwie służenie, służba często bywa postrzegane krytycznie. Niektórzy widzą w nim przeszkodę w samorealizacji albo kojarzą je nierzadko z czymś podrzędnym, a nawet poniżającym. A jednak, drodzy gwardziści, szanowni goście, czyż nie należy do samej istoty człowieczeństwa oddanie się na służbę innym? Wszyscy jesteśmy w ciągu życia powołani do służby naszym bliźnim, wspólnocie i Bogu. Nie jest to ciężar, lecz szansa, To właśnie oddając nasze talenty do dyspozycji innych, możemy w pełni się realizować. Ten, kto służy, odkrywa klucz do prawdziwego spełnienia. W tym względzie wiara daje nam niezliczone, jasne przykłady. Przede wszystkim Chrystus, który mówi: nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć. To jest fundament naszego rozumienia służby jako ludzi i jako chrześcijan. Służba należy w sposób istotny do naszej ludzkiej tożsamości. Świadomość bycia całym sobą na służbie chroni nas przed wszelką formą arogancji i przed egoistycznym nadużywaniem własnej pozycji, ponieważ ten, kto służy, wie, że nie jest wyższy od tych, którym służy. Drodzy gwardziści, wasze bycie na służbie nabiera w czasie spędzonym w gwardii szczególnego znaczenia. Wspierać Ojca Świętego ze wszystkich sił. Angażować się dla Niego słowem i czynem oraz oferować wszelką potrzebną pomoc, aby zapewnić Jego ochronę, tak by mógł wypełniać swoją misję jako następca apostoła Piotra.
0: Ringrazio tutti di cuore per il vostro servizio.
1: Z całego serca dziękuję wam wszystkim za waszą służbę. Niech przyczynia się ona do osobistego rozwoju każdego z was i pomaga wam coraz pełniej odkrywać i realizować wasze powołanie. Słowo pozdrowienia skierował pan pułkownik Christoph Graf, który od 2015 roku sprawuje stanowiska komendanta Gwardii Szwajcarskiej, a teraz głos zabiera ojciec Kolumban Reichlin, kapelan gwardii. Drodzy gwardziści, doszło do tego szczególnego momentu, na który długo oczekiwaliście, na który przygotowaliście się z wielkim zaangażowaniem. Jest to przysięga publiczna. W ten sposób będziecie świadczyć o waszej gotowości, aby służyć z pełnym poświęceniem panującemu papieżowi Leonowi XIV i jego następcom. A jeśli byłoby to konieczne, by poświęcić, ofiarować wasze życie dla ich ochrony. Wasza decyzja i wasza gotowość do służby, drodzy gwardziści, są wyrazem waszej odwagi i waszego zmysłu odpowiedzialności i nie mają w sobie nic romantycznego. Kto służy, musi z czegoś zrezygnować. Wszyscy to wiecie z waszego codziennego życia. Zmęczenie, wyrzeczenia, tęsknota za domem, a czasem także wątpliwości, czy to wszystko ma sens. Dar z siebie ma swoją cenę. A pomimo to, kto daruje, nie staje się jedynie uboższym. Poświęcenie swojego życia ma w sobie coś większego od nas samych. Ma w sobie jakość sakramentalną, jakość Bożą, która pozwala nam wzrastać na poziomie, na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. To jest wymagająca prawda, prawda wymagająca, ale i piękna, prawdziwej miłości. Drodzy gwardziści, Jesteśmy wdzięczni za to, że zostaliście wezwani do tej szczególnej służby, do tej służby tak zaszczytnej, jak służba w papieskiej Gwardii Szwajcarskiej. Tą waszą dyspozycyjność, gotowość potwierdzicie teraz następującą formułą. Przysięgam służyć wiernie, lojalnie i honorowo panującemu papieżowi i jego prawowitym następcom, poświęcając się im z całych sił, poświęcając w razie potrzeby nawet życie w ich obronie. Przyjmuję te same obowiązki wobec kolegium kardynałów podczas wakatu Stolicy Apostolskiej. Przysięgam również komendantowi i pozostałym przełożonym szacunek, wierność i posłuszeństwo. Tak przysięgam. I niech Bóg i nasi święci patroni mnie wspierają. Krótkie słowa wstępu do przysięgi skierował ojciec Kolumban Reichlin, który od 2021 roku pełni funkcję kapelana papieskiej Gwardii Szwajcarskiej. Jest on pochodzącym z Szwajcarii benedyktynem. A teraz tę przysięgę, której tekst odczytał ojciec Reichlin, złożą wszyscy nowi rekruci Gwardii Szwajcarskiej. Jest ich 26.

A teraz przez orkiestrę papieskiej gwardii szwajcarskiej zostaje odegrany hymn Watykanu. O Felix Roma, o szczęśliwy Rzymie.

0: teraz została wprowadzona flaga Gwardii Szwajcarskiej, której dotykając wszyscy rekruci będą wypowiadać, odnosząc się do słów przysięgi, którą wcześniej odczytał kapelan gwardii ojciec Reichlin, a rekruci odczytają słowa: ja, halabardnik, przysięgam wiernie, lojalnie i honorowo przestrzegać wszystkiego, co mi właśnie odczytano. Niech Bóg i nasi święci patronowie mnie wspierają.
1: Ich, Hellebardy Murer, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wollen wir Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Ab! Ein!
2: Hellebardy! Cirque de Costa! Passo, Sarso!
1: Schwöre!
3: Moi, Hellebardy Kondratski, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et le saint patron m'assiste.
1: Hop! Ein!
2: Hellebardiste! Wo du stand?
4: Wo? Du stand!
1: Schwör!
3: Ich, Hellebardy Emmenegger, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, zwar mit Gott und unsere heiligen Patrone helfen.
1: Ab! Ein!
2: Hellebardy, frei!
5: Wie, Wachmeister?
1: Schwöre!
6: Moi, Hellebardy Cerqueiro da Costa, je jure d'honorer aussi vrai et loyalement que nécessaire, et nos saints patrons m'assistent.
1: Hop! Ein!
2: Hellebardy, penchez!
4: Faisons, sergent!
1: Schwer!
3: Yo, Hellebardy Spudushen! You, der Stand fidèle et constant! A tot quai, ci disnili davant da mai, e si sincer, concediamo i nostri patrons, ma iure!
1: Hop! Ein!
0: A ostatnia uroczystość złożenia przysięgi, ta ubiegłoroczna, miała miejsce nie, jak nakazuje tradycja, 6 maja, dlatego że ten dzień był wigilią rozpoczęcia konklawe, które rozpoczęło się 7 maja ubiegłego roku. Dlatego uroczystość złożenia przysięgi nowych rekrutów Gwardii Szwajcarskiej w ubiegłym roku miała miejsce 3 października 2025 roku. Wówczas w tej uroczystości wziął także udział ojciec święty Leon XIV, co było pewną nowością jego pontyfikatu, dlatego że ostatnim papieżem, który brał udział w złożeniu przysięgi przez rekrutów Gwardii Szwajcarskiej, był ojciec święty Paweł VI, którego pontyfikat przypada na lata 1963-1978.
3: Ich, Hellebardy Alban, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wollen wir Gott und unsere heiligen Patronen helfen.
0: A jak słyszymy przysięgę, której tekst wypowiadają rekruci, wypowiadana jest w różnych językach, które odpowiadają złożonej strukturze językowej Szwajcarii. Ta przysięga została wypowiedziana już w języku niemieckim, francuskim, a także w używanym w Szwajcarii języku romansz.
7: sergente!
3: Schwore! Ich habe dir Baumgarten! Schwore! Alles das, was mir so vorgelesen wurde, gewiss noch und treu zu halten, so wollen wir Gott und unsere heiligen Patronen helfen!
7: Ab! Ein!
8: Halbardier, komm! Presse! Presse!
7: Schwere!
3: Moi, Halbardier Garcia Garcia, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient d'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons bassistes!
7: Hop!
8: Albardier,
2: Giroud,
4: Roseau, Sergent!
7: Schwere!
3: Io, Albardier Iannalfo, giuro di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che in questo momento mi è stato letto, che Dio e i nostri santi patroni mi assistano!
0: Tekst przysięgi usłyszeliśmy teraz także w języku włoskim, który obok francuskiego, niemieckiego oraz romansz jest jednym z czterech oficjalnych języków obowiązujących w Szwajcarii. A jak widzimy, gwardziści z racji dzisiejszego wielkiego święta ubrani są nie tylko w galowy charakterystyczny mundur, ale przywdziewają także zbroję, która zazwyczaj noszona jest tylko podczas papieskiego błogosławieństwa Urbi et Orbi w dzień Wielkanocy oraz w dzień Bożego Narodzenia.
6: Schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wollen wir Gott und unseren heiligen Patronen helfen.
7: Ab! Ein!
2: Herr Bandier, Bismarck,
5: hier, Wachtmeister!
7: Schwöre!
6: Ich, Herr Bandier, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, soll mir Gott und uns heilige Patronen helfen.
7: Ab! Ein!
8: Albardier, Branca!
5: Brüder, Sergeant!
7: Schwöre!
3: Ich, Herr Albardier Iseli, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so war mir Gott und unsere heiligen Patrone helfen.
7: Ab! Ein!
8: Herr Bandi, Nägele!
5: Hier, Hauptmeister!
7: Schwöre!
3: Ich, Herr Bandi Wiesme, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wollen wir Gott und unsere heiligen Patrone helfen.
7: Ab!
8: Chantons!
5: Vive, Hauptmeister!
7: Schwöre!
3: Moi, Albardier Branca, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et le saint patron bassiste!
7: Hop! Ein!
2: Herr Albardier, Skragen!
5: Vive, Hauptmeister!
3: Ich, Herr Bardi Nägele, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wollen wir Gott und unsere heiligen Patronen helfen.
7: Ab! Ein!
8: Albardier, Deli!
5: Russo, Sergio!
7: Schwöre!
3: Ich, Herr Bardi Schand!
9: Kanton. Schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, zwar mir Gott und unsere Eigenpatrone helfen.
7: Ab!
9: Ein!
8: Hellebardi! Müller!
5: Wie? Was meinst du?
7: Schwöre!
3: Ich, Hellebardi jetzt Krake, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, zwar mir Gott und unser heiliger Patron helfen.
7: Ab!
9: Ein!
8: Hellebardi! Piro Vino!
5: Bueno! Sergio!
7: Schwöre!
3: Moi, Hellebardi Deli, je jure d'observer loyalement de bonne foi! Tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons assistent.
7: Hop!
9: Ein!
8: Albandi! Reta!
5: Présent! Sergent!
7: Chore!
0: Rekruci, dotykając flagi, wypowiadają słowa: ja, halabardnik, przysięgam wiernie, lojalnie i honorowo przestrzegać wszystkiego, co mi właśnie odczytano. Niech Bóg i nasi święci patroni mnie wspierają. A świętymi patronami papieskiej gwardii szwajcarskiej, o których wstawiennictwo proszą w tekście przysięgi nowi gwardziści, są święty Marcin Stur, święty Sebastian, rzymski męczennik, a także patron Szwajcarii żyjący w XV wieku, święty Mikołaj Sflue, eremita.
9: Tout ce qu'il vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'assistent.
7: Hop!
6: Giuro di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che in questo momento mi è stato letto. Che Dio e i nostri santi patroni mi assistano.

26 nowych rekrutów złożyło już przysięgę, której pełny tekst został uprzednio odczytany przez ojca Kolumbana Reichlina, 55-letniego benedyktyna pochodzącego ze Szwajcarii, który pełni funkcję kapelana papieskiej gwardii szwajcarskiej.

0: po złożeniu przysięgi orkiestra papieskiej gwardii szwajcarskiej wykonała kilka utworów, a teraz słowo pozdrowienia do gwardzistów skieruje obecny w auli Pawła VI Ojciec Święty Leon XIV, który już drugi rok z rzędu zapragnął osobiście, jako wyraz wdzięczności, uczestniczyć w tej uroczystości, w której od czasów Pawła VI papieże zazwyczaj nie
1: Al
0: uczestniczyli.
1: termine di questa bella e toccante ceremonia,
0: Na zakończenie tej pięknej
1: desidero
0: i
1: rivolgere il mio
0: wzruszającej
1: cordiale
0: ceremonii
1: saluto a tutti voi,
0: pragnę skierować moje
1: partire dal
0: serdeczne
1: signor
0: pozdrowienia do Was
1: presidente della
0: wszystkich,
1: Federazione Elvetica, dalle
0: począwszy
1: altre
0: od
1: autorità civili dell'Italia.
0: prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej
1: Un'affetto
0: oraz innych władz
1: riconoscenza,
0: cywilnych i
1: saluti ai
0: wojskowych.
1: familiari delle guardie svizzere.
0: Z wdzięcznością
1: Grazie di
0: pozdrawiam
1: essere
0: rodziny
1: venuti.
0: gwardzistów szwajcarskich. Dziękuję,
1: A voi, cari
0: że
1: giovani, che
0: przybyliście.
1: avete
0: Do
1: fatto il
0: Was, drodzy
1: giuramento,
0: młodzi, którzy złożyliście
1: esprimo la mia
0: przysięgę,
1: stima e la mia
0: kieruję
1: gratitudine.
0: wyrazy mojego uznania i
1: Il gesto che avete
0: wdzięczności.
1: compiuto
0: Gest,
1: attesta un impegno di
0: którego
1: fedeltà,
0: dokonaliście, świadczy o
1: animato dall'entusiasmo
0: zobowiązaniu do
1: giovanile
0: wierności.
1: e fondato sulla fede in Dio e
0: Ożywionym młodzieńczym
1: sull'amore per la
0: entuzjazmem
1: Chiesa.
0: i opartym na wierze w Boga
1: Muovete
0: oraz
1: sotto la
0: miłości do
1: protezione della
0: Kościoła.
1: Vergine Maria,
0: Powierzam
1: insieme a tutto il
0: ten Wasz
1: prezioso
0: gest opiece
1: servizio
0: Najświętszej
1: della
0: Maryi
1: Guardia
0: Panny
1: Svizzera
0: wraz z
1: Pontificia.
0: całą cenną służbą
1: Auguro a
0: Papieskiej
1: tutti
0: Gwardii
1: buona
0: Szwajcarskiej.
1: serata e
0: Życzę
1: buona festa.
0: wszystkim miłego
1: Einen
0: wieczoru
1: schönen Abend und
0: i
1: ein schönes Fest. Passe un buon
0: pięknego
1: soirée et un
0: świętowania.
1: bon fête. Merci.
0: Te słowa miłego wieczoru i udanego świętowania Ojciec Święty skierował także w języku niemieckim i w języku francuskim. Gwardia Szwajcarska jest osobistą armią Ojca Świętego i jego obecność na dzisiejszej uroczystości jest niewątpliwie wyrazem wielkiej wdzięczności za oddaną służbę całej gwardii, a szczególnie tych 26 młodych gwardzistów, którzy dziś złożyli swoją przysięgę.

0: Zum Befehle kommst.
1: Pułkownik Graf oznajmia teraz Ojcu Świętemu, że zakończyła się dzisiejsza ceremonia.

zakończenie dzisiejszej uroczystości. Nowi halabardziści, tych 26 młodych mężczyzn, którzy złożyli dzisiaj swoją przysięgę służby i wierności Ojcu Świętemu Leonowi XIV, służby w razie potrzeby także aż do przelania własnej krwi, do oddania własnego życia, teraz już w świątecznym rytmie opuszczają oni aulę Pawła VI. Jest to znak, że zakończyła się ta ceremonia, która jak co roku, z pewnymi wyjątkami, odbywa się 6 maja. Właśnie wspominając tę pamiętną, tragiczną datę 6 maja 1527 roku, kiedy podczas złupienia, grabieży Rzymu przez wojska Karola V Habsburga, większość Szwajcarów, którzy należeli do osobistej gwardii Ojca Świętego, poległo w jego obronie.

0: ceremonia ta zazwyczaj odbywa się na dziedzińcu świętego Damazego w Watykanie. Dzisiaj z racji na warunki atmosferyczne miała ona miejsce w auli Pawła VI. Leon XIV, po tym jak gwardziści szwajcarscy opuścili już aulę Pawła VI, teraz sam Ojciec Święty, któremu towarzyszy przede wszystkim pełniący od niedawna funkcję prefekta domu papieskiego ksiądz arcybiskup Petar Rajcz, a także pan pułkownik Krzysztof Graf, dowódca papieskiej gwardii szwajcarskiej. Leon XIV opuszcza teraz aulę Pawła VI, a już za dwa dni, 8 maja, cały Kościół obchodzić będzie pierwszą rocznicę wyboru Leona XIV na stolicę Piotrową i w ten dzień praktycznie w całości Ojciec Święty spędzi poza Rzymem, spędzi we włoskim regionie Kampania. Tam w godzinach porannych uda się przede wszystkim do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej, gdzie między innymi sprawować będzie mszę świętą, a następnie uda się do Neapolu, gdzie w bazylice katedralnej pod wezwaniem świętego Januarego spotka się z duchowieństwem archidiecezji Neapolu, a także z obywatelami miasta. Te wszystkie wydarzenia będziemy dla Państwa transmitować na antenie Radia Watykańskiego Vatican News, a dzisiejszą transmisję przysięgi nowych gwardzistów szwajcarskich prowadził dla Państwa ksiądz Jakub Ostrożański. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Ihre Eintrittskarte bereit zu halten und sich zu den Ausgängen auf der linken Seite zu begeben. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Anwesenheit und Ihr Verständnis und wünschen Ihnen allen einen angenehmen und schönen Abend.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kościół nie może się zamknąć w tym, co doraźne. Jego horyzontem jest Królestwo Boże, powiedział Leon XIV podczas audiencji ogólnej. Papież wezwał Polaków do modlitwy o jedność i poszanowanie wartości chrześcijańskich. Ojciec Święty pobłogosławił przedstawicieli tygodnika Niedziela, przybyłych do Watykanu z okazji stulecia działalności Pisma. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Kościół nie może się zamknąć w tym, co widzialne i doraźne, przypomniał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Ojciec Święty wskazał na jedno z najważniejszych określeń soborowych – Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, czyli znakiem i narzędziem pełni życia i pokoju obiecanej przez Boga, mówił Ojciec Święty.
2: Jako strażnik nadziei, która oświeca wędrówkę, Kościół jest również obdarzony misją wypowiadania jasnych słów, aby odrzucać wszystko, co uśmierca życie i uniemożliwia jego rozwój, oraz opowiadać się po stronie ubogich, wyzyskiwanych, ofiar przemocy i wojny, oraz wszystkich cierpiących na ciele i na duchu.

0: nel corpo e nello spirito.
1: Będąc znakiem i sakramentem Królestwa, Kościół nie głosi samego siebie, wręcz przeciwnie, w nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie, wskazał papież. Pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej, Leon XIV wezwał ich do jedności oraz poszanowania wartości chrześcijańskich.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich wstawiennictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię.
0: A tutti la mia benedizione.
1: Specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego otrzymali po audiencji ogólnej przedstawiciele katolickiego tygodnika Niedziela, który obchodzi stulecie istnienia. Metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo oraz redaktor naczelny Niedzieli ksiądz Jarosław Grabowski wraz z przedstawicielami redakcji mówili Radiu Watykańskiemu Watykan News o radości ze spotkania z papieżem.
3: Chrystus zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Cieszymy się, że żyje w Kościele i Ojciec Święty jako następca świętego Piotra spotyka się z nami z racji 100-letniej rocznicy katolickiego tygodnika Niedziela.
4: Wręczyliśmy Ojcu Świętemu specjalny album przygotowany w języku angielskim właśnie o stuleciu Niedzieli. Poprosiliśmy o błogosławieństwo. Ojciec Święty nam obiecał, że nam też osobiście podpisze ten album. Także wielkie emocje i wielka wdzięczność.
5: Cieszymy się, bo jesteśmy reprezentantami całej redakcji, także jesteśmy tutaj w ich imieniu i cieszymy się, że dotrwaliśmy do stulecia i że możemy w ten sposób świętować razem z Ojcem Świętym.
6: I mamy cichą nadzieję, że na następne 100 lat znów tu przyjedziemy, albo wtedy, kiedy Pan Bóg pozwoli.
4: I oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych, cały zespół redakcyjny, wszystkich pracowników Niedzieli, wszystkich naszych czytelników. Prosto z Watykanu, z pozdrowieniami od naszego Ojca Świętego.
3: A jednocześnie zapewniliśmy o stałej modlitwie Ojcu Świętym na Jasnej Górze.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.